daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.

0: Najlepiej rozpocząć czwartek właśnie z hitami na maksa. To Lumix i Self-Aware. I dzień dobry! Wstawaj, nie udawaj!
1: Siemanko.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Patrzymy w gwiazdy jeszcze o poranku i słuchajcie, okazuje się, że podobno najszybciej starzeją się osoby spod znaku panny.
0: Tak, no, znaczy to są co prawda astrolodzy, którzy tak tylko uważają. Jasne, rozumiemy.
2: No i co w związku z tym?
1: Jest nowy sposób, to jak powiedzieć komuś, że się trochę zestarzał z wyglądu, to wystarczy powiedzieć, ej, wiesz co, chyba ty jesteś spod znaku panny.

0: Jeśli słyszycie ten nowy numer od Tobiego Romeo, no to wiadomo, że to jest RMF Max. Gramy dla was nowości i przy okazji mamy też nową super rzecz na poranek, czyli nowy, fajny, wakacyjny serial. Posłuchajcie sami.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Mati i Sandra spotykają się na naszym miłosnym przystanku Paradise. Ciekawe, czy uda im się wspólnie wsiąść do tego autobusu z napisem Love.
3: A czy ty jesteś dzisiejszą temperaturą?
1: Cesarz podrywu, mechanik namiętności, idzie jak burza.
0: Ale jestem, ale że co, że jestem taka wysoka?
3: Nie, powinnaś być w Hiszpanii.

0: Myjemy zęby, zakładamy skarpetki, tylko wiadomo, żeby krótkie, bo dzisiaj będzie też bardzo, bardzo ciepło i słuchamy jednocześnie hitów na maksa. Specjalnie dla was Likely i I Follow Rivers we Wstawaj, Nie Udawaj.
1: A my, ekipa, przeglądamy dla was newsy, żebyście mieli fajne ciekawostki na rano. I tutaj odkrycie archeologiczne w Warszawie. Pod Pałacem Brühla odsłonięto fragment murów przedwojennego ogrodu MSZ.
2: To ja myślę, że na pewno coś tam jeszcze się znajdzie. Nie wiem, jakieś na przykład pierwsze słoiki warszawskie, albo na przykład pierwszą w historii maczę na Grochowym. O.

0: zanim wejdziesz do pracy, to już jesteś uspokojony dzięki hitom na maksa. Dawid Podsiadło i Na Błysk na 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A teraz, Matko Bosko, co nam tutaj budują,
4: Matko,
3: słuchajcie?
4: Bosko.
3: Będziemy lepsi niż Rio, słuchajcie. Pod Toruniem powstaje monumentalny pomnik.
4: Gargantuicznie ogromny.
3: Matki Boskiej. Wybudowany przez jednego z najbogatszych Polaków. Aha. 55 metrów w górę. Wyobrażacie to sobie?
4: To się chyba nam kroi nowe takie święto narodowe.
3: Jakie?
4: Matki Boskiej gigantowskiej.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No wielkie obchody się szykują.
3: Oe, oe.
0: Oe, oe.
3: I 7 po 6.

0: Od samego rana najlepszy na świecie nastrój robi Ale Farben i RMF Max. 16 po 6 na zegarach.
1: No i kochani, przeglądamy internet, żebyście mieli fajną dostawę ciekawostek i beki od rana. No i tak, słuchajcie, no u nas gorąco, ale w innych częściach świata zgoła inaczej. I tak na przykład w Nowej Zelandii, no tam są śnieżyce. I sytuacja jest dramatyczna. Niektóre miejscowości są sparaliżowane, drogi zablokowane.
0: Mogę coś powiedzieć?
1: Tak.
0: Ale im dobrze. No.
2: Matko Boska. Ale w ogóle dajcie spokój. W takie upały jeszcze odśnieżać? RMF.

0: To jest właśnie bardzo dobry numer, dlatego go słyszycie w poranku RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Avicii oczywiście, tylko chciałem dodać.

0: Dobrze, że dodałeś.
1: Wstawaj, nie udawaj, wracamy, słuchajcie, nad Bałtyk, bo tam się działy rzeczy niezwykłe. Bartłomiej Kubkowski, przypomnijmy, przepłynął przez Bałtyk, wpław ze Szwecji.
0: Jeszcze raz brawo.
1: Tak jest, no i pierwsze, co zjadł, już wiemy, co to było, pierwsze, co zjadł po przepłynięciu tego Bałtyku, przypomnijmy, grubo ponad 50 godzin, to był kotlet mielony i ogórek małosolny.
0: I to jest faktycznie tak, że jesteś tym, co jesz, bo jak przepłyniesz Bałtyk, to możesz się poczuć jak taki solidny ogórek małosolny.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale że co, że zielony?
0: Tak, zielony.
1: Słony też przy okazji.
0: Ja też byłem zielony, jak wyszedłem z Bałtyku.

0: papi. 6:40, topik Becky G, sorry papi. I my przy okazji też dzisiaj bawimy się razem z wami, bo to jest najlepsza poranna ekipa RMF Max, czyli wy, moi drodzy.
1: Także mordeczki, trzeba dokończyć zdanie, ale bym se dzisiaj...
2: No to tak. Ja muszę pomyśleć, co ja bym se dzisiaj... Nie wiem, na przykład ja bym se dzisiaj nie przyszła do pracy. Ale wymyśliłam to, tak naprawdę chcę tutaj bardzo być.
1: Ja bym se zjadł arbuza.
0: Ja bym se dzisiaj poleżał po prostu.
2: No to dajcie znać, co wy byście sobie dzisiaj zrobili. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosóweczki. Zwłaszcza jak to jest wasz pierwszy raz, zapraszamy, są fajne nagrody. Przytulamy tutaj na antenie, nagrywajcie się śmiało.
1: I niech wszyscy się dowiedzą i zróbmy taki katalog różnych pomysłów dla tych, co się nudzą. RMF Max. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Teatr Letni w Szczecinie. 21 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
8: Nie masz pomysłu na swoje okna? Znajdziesz go u nas w salonie Firan Design Anny Aniszkiewicz. Firany i zasłony najnowszych kolekcji, rolety rzymskie i karnisze. Doskonałe ceny, szyjemy na wymiar. Pomiary w domu wykonujemy gratis. Salon Firan Design Anna Aniszkiewicz. Ulica Welecka 2, Mierzyn.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: give me that again.
1: Na podwórku.
2: Na imprezę.
3: Na koncert.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Do mycia zębów i do wbijania parawanu Moistman w RMF Max na 11 minut przed godziną 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
0: Co tam ci świeży, Mateusz? Każdy się
3: mordeczki,
0: może pomylić.
3: Właśnie, ciężko pracujemy nad tym, żebyśmy mieli dobry humor od samego rana i spytaliśmy was, zrobiliśmy zabawę, żebyście dokończyli zdanie. Ale bym se dzisiaj.
4: I na przykład Monia by se dzisiaj.
5: Ja to bym sobie dzisiaj poleżała pod palmami z moim misiem.
4: Tylko średnio się przytulać, nie? Bo i tak będzie za gorąco.
6: Ja bym dzisiaj rzucił robotę.
0: O!
4: Paweł!
0: Można się zainspirować.
4: Paweł, bo mamy głosówkę od Agi.
5: Zwolniłabym tych pracowników, co mnie tak męczą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Taki jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz.
0: Dogadajcie się tam jakoś.
3: Dobrego dnia, mordeczki.
4: Ale spokojnie, my tutaj zostajemy. Tak, Fuka i Miwka, chcę więcej. 10 minut do 7, to jest RMF Max.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No i po co jechać na Narodowy? Macie specjalnie dla was koncert do weekenda w domu. Blinding Lights, 5 przed 7.
1: No i przede wszystkim u nas nie jest gorąco, nie ma tłumów, a jeszcze zmieści się flash, bardzo proszę.
2: I wodę możecie zabrać ze sobą.
3: To wszystko dla was. Sport, pogoda.
4: Max.
3: Flash.
4: Flash.
5: Reklama.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Beto.

0: Metalowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.
4: Tylko u nas, tylko w RMF Max sprawdzone świeże informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i zaczynamy od doniesień z Kujawsko-Pomorskiego. Trwa dogaszanie wieczornego pożaru parku handlowego przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy. Ogień pojawił się po godzinie 23. Nikt nie ucierpiał, a przyczyny wciąż nie są znane.
3: Słuchacie RMF Max.
4: A my wracamy teraz do głośnej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Audyt zlecony przez władze stolicy wykazał dziesiątki nieprawidłowości. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, były radny KO w ubiegłym roku zarobił tam ponad 1 600 000 złotych. Co w takim razie wykazała kontrola?
5: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital, z jednym z których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo.
4: Tyle od Michała Krasonia. Tymczasem Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami. Dziś ponownie na termometrach okolice 38 stopni. To bardzo niebezpieczna pogoda. Szpitalne oddziały ratunkowe mają teraz co robić. Przejmują nawet o 30% więcej zgłoszeń.
6: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
7: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
4: W Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie był Michał Dobrołowicz. A dziś od Dolnego Śląska aż po Warmię i Mazury może zagrzmieć. Miejscami spadnie do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 100 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad, a ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 jutro. Więcej pogodowych doniesień tuż po sporcie, na który oczywiście zapraszam już teraz. A z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 8. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Górnik Zabrze uległ węgierskiej ekipie Ferencvaros 0-1. Było kilka okazji, ale niestety ostatecznie wicemistrzowie Polski przegrali.
8: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki, ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
4: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. Za tydzień w Zabrzu trójkolorowi będą odrabiać stratę. Z boisk przenosimy się teraz na korty, bo w turnieju ATP w Montrealu Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. No, pogoda dziś będzie bardzo niestabilna w całym kraju. Mogą pojawić się burze miejscami, może zagrzmieć, może popadać, może silniej powiać. Jeśli chodzi o termometry, one będą wskazywały wciąż bardzo wysokie wartości, choć nie wszędzie, bo nad morzem 25 stopni, więc trochę takiej ulgi od ukropu. 27 to Szczecin, 28 Poznań, no ale już Warszawa na przykład 32 kreski, Katowice podobnie i 35 Kraków, najwięcej 38 w Rzeszowie.
9: No, próbowaliście może, jak jest duża temperatura na termometrze, to może wystarczy tylko tak obrócić do góry nogami.
10: Tak, to podobno pomaga, wtedy wszystko spada tak naprawdę, więc spróbujcie sami, no.
11: My w RMF Max, niezależnie od tego, ile na waszym termometrze, robimy bardzo przyjemny letni upał hitami na maksa. Michiko, już teraz za chwilę Black Eyed Peas, a my, no co, jesteśmy, zostajemy.

0: La, la, la, la, la. Black Eyed Peas to kawałek Shut Up. Jest 9 minut po godzinie 7, a my mamy dla was najlepsze informacje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zbadano Polaków, słuchajcie, pod kątem lodów.
0: I co, i wyszło, że kolana strzelają, nie?
3: Nie no, sprawdzono to, jakie lody lubimy jeść najbardziej i wyszło z tego badania, że śmietankowe, truskawkowe, takie klasyki, to są w ogóle lody dla dziadersów.
0: No, no.
3: Królują tak, no. Smaki Dubaj i smak matcha.
4: Aha, no pewnie, nie, bo teraz lody się nie mogą nazywać normalnie, tylko się muszą nazywać tak typu szepty miętowej wsi albo orzechowa norka.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No wiadomo, dubajska matcha o smaku pistacji kręcona na wodzie spod ramenu z Warszawy.

0: Ale buja, ale buja, bo to oczywiście RMF Max. Jest o 16 minut po godzinie 7. Będziemy was bujać przez cały dzień, więc koniecznie z nami zostańcie.
1: No i teraz bardzo wakacyjny temat, bo wiemy, gdzie jako Polacy jeździmy na wakacje. Góry po raz pierwszy, słuchajcie, od dawna wyprzedziły wakacje. Bałtyk. Sporo więcej rezerwacji właśnie pod Tatrami, także hej.
2: O, panocku. Hej. Ale to spoko, bo gdzie nie pojedziesz, to są te same stoiska z tym samym badziewiem, z tymi maskotkami, ale w górach przynajmniej ciupagi nie budzą podejrzeń, tak jak nad morzem.
3: Max. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
2: Jak wieczór na rolkach.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: poranku RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Mamy Szona Pola w domu,
3: ten
2: widzę.
3: Ten koleś jest nieśmiertelny.
4: Ten gość jest akurat za 15 zł do wynajęcia. Mówię oczywiście o Mateuce. Ale przy okazji dzisiaj bardzo ważny mecz. Dzisiaj dużo się będzie działo w sporcie. Dzisiaj w Lidze Europy Lech Poznań będzie grać z ekipą z Wysp Owczych. To jest ekipa Klaswik. No i wiecie, przede wszystkim na tym etapie już nie ma słabych drużyn, nie? To umówmy się. Wiadomo, Wyspy Owcze zrobiły ogromny progres, ale mam nadzieję, że dzisiaj o 19 będzie bardzo gorąco.
2: Dlaczego?
4: I nie chodzi tylko o trybuny, bo jak będą upały, to będzie hydration break.
2: Aha.
4: No i mam nadzieję, że wtedy Wyspy Owcze zejdą na tę przerwę, my strzelimy bramkę, a oni się nie skapną.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na ile siedzę na piłce, ma to sens.

0: Ostatni dzień lata, to najlepsze wakacyjne hity. Wiem, że nie, ale Gibbs, Igo, Formani akurat te zagrali, więc musiałem powiedzieć, no oni tak nazwali numer, co ja mam do tego, nie?
1: No właśnie, wiem.
0: Absolutnie nic nie mam do
1: tego. Proszę nie straszyć ludzi, to jest RMF Max, to jest Lato na Maxa, no i teraz uwaga. Mamy taką zabawę, bo jak jest Lato na Maxa, to znaczy, że jest super gorąco. I no, pytamy was
2: o to, że żeście dokończyli zdanie, mordeczki. Jest tak gorąco, że...
0: I ekipa, teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. W szczególności, jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś, zobacz, przekonaj się, jakie to jest proste, bo to jest naprawdę easy, nie?
1: No i w szczególności, jeżeli chcesz wygrać fajny wiatrak od RMF Max na te wszystkie upały, które jeszcze pewnie przed nami.
0: My spróbujemy, że my pomagamy.
2: Spróbujemy, jest tak gorąco, że...
0: I tutaj jest twoja głosówka, na przykład, że basen musi się wykąpać, nie?
2: Że robisz herbatę po prostu mocząc ją w wodzie.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
5: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W euro na wszystko cię stać.
12: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: najlepsze wakacyjne bęgery. Dokładnie, 13 minut do 8.
1: Karola i Mateusz.
2: I słuchajcie, ekipa, robimy razem dobrą robotę. Poprawiamy humor od samego rana wszystkim, całej Polsce, i zapytaliśmy was, żebyście dokończyli zdanie: jest tak gorąco, że...
3: No i absolutnie zalaliście nas odpowiedziami o kurach, słuchajcie. Tak, tak. Że kury znoszą jajecznicę, więc ja...
0: Albo jajka na twardo jeszcze, tak, też były jajka na twardo.
3: Ja myślę, że to musi być prawda w takim razie. Chyba sprawdźcie się... swoje kury.
0: Muszę sprawdzić swoje
3: może
0: kury.
3: Może śniadanie już jest gotowe.
0: Sprawdźcie jajecznicę. A wy koniecznie sprawdźcie głosówkę od Dagmary.
4: Jest tak gorąco, że nawet suchy szampon sobie nie radzi.
0: O, to jest teraz wrzący szampon. I mamy jeszcze głosówkę od Madzi, do której leci wiatrak.
5: Jest tak gorąco, że ryby w morzu pocą się.
2: To tak, ale nie w Bałtyku, bo jest tak gorąco, że w Bałtyku to dopiero ściągają szalik.
6: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Słuchajcie, można tańczyć od samego rana, nikt nie zabrania robić tego przed 8. Dua Lipa w RMF Max.
1: Ale dzisiaj jednocześnie uwaga, bo dzisiaj temperatura na termometrach ma przekroczyć poziom męskiej gorączki.
0: O nie.
1: Ma być więcej niż 36 i 7. Także,
0: ciężko to będzie nam znieść.
2: Tymczasem wszystkie cenne informacje, mądre i dobre, potrzebne już za moment we fleszu.
1: I za 5 minut dokładnie, bo jest 7:55.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol! RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
1: Nie wierzę!
2: 15 tysięcy złotych!
3: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak wyszło, jak wyszło.
0: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Teatr Letni w Szczecinie. 21 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: Jest 8 w RMF Max, jest garść najświeższych, sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Niestety najnowszym raportem z dróg otwieramy to wydanie Flesza, bo w tej chwili utkniecie w korkach na Krajowej 50 na Mazowszu. To jest odcinek Kołbiele-Gmińsk Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Rudno doszło do tragicznego wypadku. Osobówka wypadła z jezdni, wprowadzono ruch wahadłowy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Tym żyją kierowcy w kraju. Średnio za litr oleju napędowego w Polsce płacimy już ponad 8,20 zł. Za litr 95 trzeba dać około 7,55 zł. Na stacjach benzynowych wciąż droga. Rząd analizuje możliwość ponownego, częściowego wznowienia pakietu CPN. Premier Donald Tusk czeka jednak na ruch prezydenta USA. Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus zostanie odblokowana.
2: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Podkreślał premier Donald Tusk. Od początku roku aż 90 razy pociągi zignorowały czerwone światło. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił niepokojące dane. Przedstawiciele maszynistów skarżą się, że mają więcej obowiązków, a to może wpływać na skupienie na trasie.
3: Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
4: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, od wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści. On miał czas się z tym zapoznać.
3: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
1: Na tematem zajął się Igor Skrzypek. No i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o 9:00. Natomiast czas teraz na informacje ze świata sportu. Tuż potem prognoza pogody. Hubert Hurkacz ma powód do świętowania. Nasz tenisista popisał się w turnieju ATP rozgrywanym w Montrealu, pokonując Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 i tym samym zapewniając sobie awans do trzeciej rundy.
5: Był to bardzo zacięty mecz. Też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę, że zwyciężyłem w dwóch setach.
1: Był Hubert Hurkacz za burtą turnieju WTA 1000 w Toronto. Z kolei Magda Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. No i teraz jeszcze zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Górnika Zabrze pokonani w Budapeszcie w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy przegrali z Ferencvarosem 0-1. Słuchajcie, no dziś natura serwuje nam cały pakiet emocji. Najpierw tropiki, później spektakularne wyładowania. Niestety dziś może zagrzmieć w wielu miejscach kraju. Uważajcie na siebie, do 25 stopni dziś nad morzem, więc no, całkiem przyjemnie, znośnie, ale już na przykład w Warszawie 32 kreski, podobnie będzie w Katowicach. 35 stopni zobaczymy w Krakowie, no i najwięcej 38 kresek zanotuje Rzeszów. A jutro już trochę lepiej, 26 stopni, ale też słonecznie.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Max. Hity
6: na Max. 3 minuty są już po godzinie 8. Jeżeli mieliście do pracy na godzinę 8, to złe informacje mamy dla was. Jeżeli jeszcze nie weszliście, oczywiście.
7: Można zdążyć jeszcze na 9:00.
6: Oho,
7: to jest dobra informacja.
6: Jedziemy z wami, ciśniemy bekę. Na tym polega ten poranek. Karolina Kowalska,
7: Mateusz Marek
6: i Filip Kliber. Bądź ordo.

0: Nico, Vince, am I wrong? 8 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: I teraz, kochani, musimy dla was specjalnie ogłosić nowy program Bonus Plus.
2: Bonus Plus to jest program dla każdego Polaka, każdego słuchacza. Słuchajcie, mamy w tym programie i w tym momencie do rozdania 15 tysięcy złotych.
0: To program, który nagradza wysyłających.
1: I ty możesz do niego dołączyć.
2: No bo każdy może.
0: Wyślij za 3,69 SMS-a o treści Max, żeby wejść do gry o 15 tysięcy złotych.
1: Ale jak wyślesz teraz, to dołączysz do programu Bonus Plus i tylko nasz program teraz mnoży twoje szanse razy 600.
2: Wow. Wejdź na rmfmax.pl i kliknij w ten taki wielki złoty baner.
0: U nas może skorzystać każdy. Każdy ma takie same szanse.
1: Ale tylko przez 10 minut od tego momentu.
2: Kasa de Palma. Wejdź na rmfmax.pl albo wyślij teraz SMS z hasłem Max na 7327.
1: Do zgarnięcia 15 tysięcy złotych.

0: Dla tych wszystkich, którzy potrzebują rozruszać biodra o poranku. Inna i Morenito, 18 minut po godzinie 8.
1: Nowe prawo, słuchajcie, będzie na wsi. To prawo ma chronić mieszkańców wsi właśnie przed...
2: pretensjami.
1: Przed miejskimi pretensjami. Krótko mówiąc, jak się kupuje dom na wsi, to trzeba będzie u notariusza potwierdzić, że wiemy, z czym mieszkanie na wsi będzie się wiązało.
2: No, ciekawe, czy jak taki notariusz przejdzie na spotkanie, to będzie miał za sobą taki klaser próbek.
1: No, na przykład?
2: Na przykład próbki obornika, nie, żeby miał, no.
1: Albo próbki na przykład dzwonów kościelnych.
2: No i obowiązkowo nagrane dźwięki kombajnu o 23 i pianie koguta o 5 rano. Ale i tak na polskiej wsi oczywiście jest najlepiej. Pozdro dla wszystkich.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
3: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
5: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
12: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
17: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: lato bez tego numeru, no to nie mogłoby się w ogóle zadziać. Avicii w RMF Max o 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateusz. No i kochani, wiemy, że o tej porze są różne śniadaniowe rozkminki, trudne wybory, dlatego nasze pytanie o śniadanie dzisiaj i jest już z nami Ada Borek z kabaretu Nowaki, która nam na pewno kojarzycie.
2: Siemano Ada, Ada, posłuchaj, są dwie ostatnie rzeczy w lodówce, nie? I co wybierasz? Śledzie czy taki mało pewny jogurt?
3: Ja bardzo chętnie z niepewnym jogurtem wymieszam śledzie.
1: O nie! Nie! Nie!
0: Nasza dziewczyna!
2: Bardzo dobrze,
3: jest to taki dzień. Jeśli jest to taki dzień jak dziś, to z radością, bo zaraz wychodzę do ludzi.
2: Ale to bardzo dobrze. Bo przede wszystkim dbasz o ekologię, nie marnujesz jedzenia. Super,
3: nie namarnowanie jedzenia.
0: Słuchajcie, to jak wchodzimy gwiazdą do lodówki, to teraz wejdziemy też wam. A co? Z wami też się przecież przyjaźnimy przede wszystkim. Pytanie, co wy macie w lodówce, co macie na śniadanie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Już dajemy najlepsze hity na świecie. Shakira z nami w RMF Max, 21 minut przed godziną 9. No i pytamy was
1: o to, co jecie na śniadanie, a właściwie pytanie brzmi:
2: co Polacy jedzą w pracy?
1: Posłuchajcie, co je Ania.
3: Ja światło mam w lodówce, dlatego dzisiaj jestem na kupnej sałatce na śniadanie w pracy.
1: No i widzisz, jeżeli masz dzisiaj kupną sałatkę w pracy, to przy okazji możesz się poczuć jak Ania.
0: To prawda.
2: I feel you, bro.
1: A za to co ma Tomek?
4: Niestety u mnie na śniadanie sucha kanapka z suchą wędliną i wszystko na sucho. Łe.
1: Ale to Tomek, to rzeczy się trzyma w lodówce, a nie na fotelu pasażera w samochodzie. RMF Max.
2: RMF Max. Smacznego tak czy siak wszystkim.
0: Uwielbiamy was. Reklama.
5: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Teatr Letni w Szczecinie. 21 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia, tylko w Galaxy! Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach!
17: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Wszyscy ci, którzy chcą być na bieżąco z nowościami, słuchają RMF Max, słuchają Wstawaj, Nie Udawaj i dzięki temu wiedzą, co w branży muzycznej piszczy. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad na 9 przed 9.
1: Wstawaj, Nie Udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Spokojnie, spokojnie, nie przegapiliście? Jest i zaraz będzie kolejny odcinek waszego nowego, ulubionego wakacyjnego serialu.
4: Pierwszy radiowy serial o miłości.
5: Miłość jest krótkowzroczna.
4: Jessica i Patryk biorą udział w miłosnym quizie wiedzy. Pytanie jest, kim był Henryk Sienkiewicz?
3: No coś kojarzę. To jest skrzyżowanie koło mojego domu. No to on chyba, nie wiem, wynalazł tę ulicę czy coś?
4: Nie sądziliśmy, że w tym pytaniu można się pogubić, ale czy nasza para znalazła się właśnie na miłosnym zakręcie?
6: Szczerze? Zabujałem się w niej od razu. Ja serio, ja kocham takie inteligencyjne kobitki, nie?
4: Kochani, to będzie prawdziwy potop.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Robin Schulz, Barbs, kawałek Better Times na 5 minut przed godziną 9. To są najważniejsze informacje, w sensie te we fleszu.
1: Że będą.
0: Że będą. No. O, to chciałem. Dobrze, że jesteś Matełko, bo ty powiesz, że one będą.
1: Wytłumaczę. Jeszcze raz, spokojnie. Będzie flesz, sport i pogoda.
0: Już za chwilę w RMF Max. Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak. Oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Minęła 9, Monika Kołtowska, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Ceny na stacjach paliw biją rekordy. Diesel jest najdroższy w historii, a benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
6: Olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8 zł i 22 grosze. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7 zł i 55 groszy. Najtaniej jest na Pomorzu. Najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
5: Tyle Michał Krasoń.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
5: Szczecin kupi 20 nowych autobusów elektrycznych. Miasto podpisało umowę wartą 91 milionów złotych. Więcej Renata Pasiut.
7: Autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone m.in. w ładowarki USB, monitoring oraz system odzyskiwania energii podczas hamowania. Każdy pomieści przynajmniej 120 pasażerów. Pojazdy mają trafić do Szczecina w ciągu 26 miesięcy. Władze miasta podkreślają, że to kolejny etap największego programu wymiany taboru w historii szczecińskiej komunikacji miejskiej. Po realizacji zamówienia ponad połowa autobusów spółki Klonowica będzie napędzana energią elektryczną.
5: A PKP Intercity planuje uruchomić 8 par codziennych pociągów komercyjnych na trasie Warszawa-Poznań-Szczecin-Świnoujście. Kursy mają odbywać się co 2 godziny, a część z nich będzie realizowana składami Pendolino. Wniosek o otwarty dostęp spółka złożyła do Urzędu Transportu Kolejowego, a nowe połączenia mogą ruszyć od grudnia 2026 roku. Pociągi zatrzymają się w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Świnoujściu, skracając czas podróży i poprawiając dostępność komunikacyjną Pomorza Zachodniego. Dziś w Szczecinie przydadzą się parasole. Za moment aktualna prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sprawdzamy lokalną pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj mamy no taką pogodę w kratkę, poranek deszczowy, ale docelowo do 27 stopni. To znaczy, że temperatury się rozkręcą i będzie jeszcze całkiem gorąco dzisiaj, ale przydadzą się parasole. Zdecydowanie warto je ze sobą dzisiaj wziąć. Piątek to już lekka ochłoda w Szczecinie do 21 stopni, sobota rześka do 24. Tutaj ma być trochę słońca, a niedziela będzie z kolei znowu deszczowa i gorąca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: Słuchajcie, są 3 minuty po godzinie 9 i może urlop jest fajny, nie? Ale czy byliście kiedyś u nas na TikToku?
4: O, właśnie, to jest pytanie. Czy byliście u nas na TikToku? Bo jeśli nie, to my już tam jesteśmy, już tam na was czekamy z naszą zabawą.
5: A jeśli jesteście w pracy, to też warto zacząć od przerwy.

0: Ariana Grande, jeszcze przed pierwszą kawą, ewidentnie taka rozmarzona, taka lekko zaspana. No takie bywa życie w czwartkowe przedpołudnie, ale mam nadzieję, że jeżeli u was ta kawa jeszcze nie wjechała, no to wspólnie sobie tę pierwszą kawę wypijemy. Jeżeli będziecie pili drugą, też nie ma problemu, nieważne ile kto ma na koncie, wypijemy sobie kawkę wspólnie. Taki jest plan na to dzisiejsze przedpołudnie. Dzień dobry, siemano, cześć, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 13 zostaję z wami, a teraz startuje Lato na Maxa.
1: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
13: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Roxy Węgiel i miasto w RMF Max. To jest moc, to jest energia, to jest lato na maksa, a w letnich tematach i miejskich tematach to tutaj akurat nas macie i warto nas mieć blisko siebie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zerknijcie na swoje telefony. Ja przed momentem dostałam alert RCB, ostrzeżenia, takie średnio przyjemne, oczywiście o wakacyjnych sytuacjach pogodowych, które mogą się zdarzyć. Jakieś burze, jakieś deszcze niespokojne, jakieś takie rzeczy mogą się dzisiaj dziać. Jak to będzie u Was w mieście konkretnie, to za moment sprawdzamy. Dajcie nam jeszcze takich 10 minut mniej więcej, bo musimy potwierdzić parę spraw, parę tematów i ta najnowsza prognoza pogody z alertami aktualnymi pojawi się w Waszych głośnikach. Także zostańcie blisko, a będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieli, czy dzisiaj wieczorem warto wychodzić z domu, czy jednak lepiej zostać. RMF Max. RMF Max. A z rzeczy, które warto robić, to warto dać teraz trochę głośniej i dać się porwać temu numerowi. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Alex Warren, cudowny, wyluzowany chłopak z pięknym głosem i wakacyjnym vibe'em. Wszystko się zgadza w tym numerze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Ja mam nadzieję natomiast, że wszystko u Was się będzie zgadzało i to właśnie za naszą sprawą, bo mamy dla Was nawet 15 tysięcy złotych. Taka kasa do zgarnięcia w naszej zabawie. Kasa de Palma, więc od razu mówię, zaglądajcie na rmfmax.pl, tutaj szczegóły znajdziecie i tutaj walczycie o nagrody. I tak tylko dam znać, że runda bonusowa rusza właśnie teraz. Każde wasze zgłoszenie teraz pomnożymy razy 588. To jest dużo. Nie wiem, czy będzie jeszcze okazja, żeby dzisiaj pomnożyć wasze zgłoszenia, więc warto korzystać z tego tu i teraz. rmfmax.pl, tutaj szczegóły, tutaj 15 koła na was czeka. RMF Max.
1: Reklama. Szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Teatr Letni w Szczecinie. 21 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. Wonderhome.eu.
0: sprawdzamy lokalną pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj mamy no taką pogodę w kratkę, poranek deszczowy, ale docelowo do 27 stopni. To znaczy, że temperatury się rozkręcą i będzie jeszcze całkiem gorąco dzisiaj, ale przydadzą się parasole. Zdecydowanie warto je ze sobą dzisiaj wziąć. Piątek to już lekka ochłoda w Szczecinie do 21 stopni. Sobota rześka do 24. Tutaj ma być trochę słońca, a niedziela będzie z kolei znowu deszczowa i gorąca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. Wonderhome.eu.
2: RMF Max. RMF Max Szczecin.

Nie wiem, czy wam też Instagram tak często podpowiada ten konkretny kawałek? To jest Bausa i Magnetic. Myślę, że totalne brzmienie tych wakacji. No nie ma się to zresztą dziwić. Tam są palmy, tam jest słońce, tam jest plaża, taka bryza przy okazji też. Nie za ciepło, nie za zimno, tak idealnie pod urlop. Bausa i Magnetic w RMF Max. A teraz chciałabym wam podrzucić numer, który to wiecie, jest takie trochę R&B, trochę taki step up, taniec zmysłów, trochę takie Zeros, ale w wydaniu aktualnym i to jakim pięknym. Kid Leroy, Kehlani, to Girls.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Nie masz pomysłu na swoje okna? Znajdziesz go u nas w salonie Firan Design Anny Aniszkiewicz. Firany i zasłony najnowszych kolekcji, rolety rzymskie i karnisze. Doskonałe ceny. Szyjemy na wymiar. Pomiary w domu wykonujemy gratis. Salon Firan Design Anna Aniszkiewicz. Ulica Welecka 2, Mierzyn.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Minęła 10, Monika Kołtowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Witajcie. Jeśli wartości na termometrach powyżej 30 to dla Was za dużo, mamy dobrą wiadomość. Piątek przyniesie nam odpoczynek od ekstremalnych upałów.
16: Te temperatury będą już poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej.
15: Ochłodzenie będzie jednak chwilowe.
16: Od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni.
15: Prognozowała Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
17: Słuchacie RMF Max Szczecin.
15: Podczas Żagli 2026 Szczecin będzie gospodarzem festiwalu orkiestr dętych o puchar prezydenta miasta. W wydarzeniu udział weźmie 8 zespołów z Polski i zagranicy, które przy przez dwa dni zaprezentują koncerty, parady uliczne i pokazy musztry paradnej. Festiwal to jedna z głównych atrakcji żagli, przyciągająca miłośników muzyki i widowiskowych przemarszów. Orkiestry zaprezentują różnorodny repertuar i charakterystyczny styl. W Szczecinie ruszyło wydawanie przepustek. Są dla mieszkańców ulic objętych zmianami podczas żagli 2026.
18: Można je odbierać w biurze przepustek mieszczącym się w dawnym dworcu morskim przy ulicy Jana Skolna 6. Dokumenty te umożliwią wjazd do stref objętych czasową organizacją ruchu. Pierwsze zmiany na ulicach zostaną wprowadzone w nocy z 12 na 13 sierpnia, a największych utrudnień należy spodziewać się między 13 a 17 sierpnia. W tym czasie zmienią się także trasy wybranych linii komunikacji miejskiej. Czasowa organizacja ruchu zakończy się 18 sierpnia nad ranem.
15: Informowała Renata Pasiut, a zmienił się rozkład kursowania tramwaju wodnego ze Szczecina do Świnoujścia. To w odpowiedzi na propozycje i oczekiwania podróżnych zmodyfikowane zostały trasy obu linii.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: 22 stopnie na termometrach, odrobina chmur i deszczu. Tak jest na razie w Szczecinie, ale docelowo temperatura ma dzisiaj wzrosnąć do 30 stopni, więc cały czas będziemy zmagać się z upałami. Jeśli chodzi o piątek, tutaj ma być bardziej rzeźko, przyjemnie do 21 stopni, przejściowe zachmurzenie i trochę słońca. W sobotę do 24 kresek na termometrach, przeważnie będzie słonecznie i upały nadejdą znowu w niedzielę, tutaj 30.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Pora zamieszać. Pora się w końcu rozbudzić. Jest po 10:00. Być może mieliście jakiś taki lekki spadek energii, ale nad tym popracujemy. Niech ten czwartek się weźmie do życia, no i my się weźmy do życia, nawet w upał. A za narzucanie dobrego tempa na czwartkowe przedpołudnie weźmie się duet, o jakich mało, Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak wam gramy po 10:00 w RMF Max. Natalia Kawałek, siemano!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, to oni w tym roku odpowiadali za męskie granie orkiestra i kawałek nareszcie za nami w RMF Max. A teraz z jednego bardzo ważnego polskiego festiwalu muzycznego przenosimy się na inny, taki kiełkujący dopiero, ale taki, na którym pojawiają się gwiazdy zagraniczne. Grupa Gorillaz to grupa, przez której słuchanie każdy na pewnym etapie swojego życia z całą pewnością przechodził. No to są ikony, to są po prostu ikony, które w przyszłym tygodniu pojawią się na koncercie w Polsce, a już teraz Gorillaz w RMF Max.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All, czyli pan, który wie absolutnie wszystko. A teraz Dominika, która jeszcze nie do końca chyba wie, co zrobi ze swoją wygraną i jeszcze chyba nie do końca wierzy, że to faktycznie się wydarzyło.
1: No super, jeszcze to nie dociera do mnie.
0: Dominika wygrała u nas w tym tygodniu 15 tysięcy złotych, a ja powiem więcej, mamy kolejne 15 tysięcy złotych, które z wielką chęcią komuś wręczymy. Jeżeli macie chęć wygrać pieniądze w naszej zabawie Casa de Palma, to już teraz wchodźcie do naszej zabawy. SMS z hasłem MAX wysyłacie na 7327 za 3,69, a szczegóły możecie sprawdzać też na rmfmax.pl. Pamiętajcie, Dominika już wygrała, ale na tym nie kończymy. Kolejne 15 tysięcy złotych czeka na Was. SMS MAX 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
12: Zdrowit. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
19: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
9: Należaku!
6: Całą paczką!
9: Na luzie!
2: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
10: RMF Max! Szczecin 98,4 FM.

numer brzmi jak zachód słońca, ale do zachodu słońca jeszcze sporo czasu, bo dopiero 20:18 zachód słońca się rozpocznie. Temper City, Self Aware, to usłyszeliście przed momentem w RMF Max. A teraz ode mnie usłyszycie, że szykuje nam się zamieszanie. Nagłówki w internecie krzyczą o tym, że będą dwa nowe święta państwowe. W resorcie kultury trwają prace, ale od razu mówię, nam to w życiu nic nie zmieni, bo chodzi o 15 sierpnia i 2 dzień maja, czyli dni, które de facto w mniejszym lub większym stopniu tak czy siak wolne mamy, po prostu coś tam uporządkują. Nie będziemy mieli dodatkowego dnia wolnego w kalendarzu, także jeżeli mieliście jakąś nadzieję, to niestety. W tym temacie akurat chyba trzeba ją porzucić. Max. Ale nie porzucajcie nadziei, że będziecie mieli na przykład fajny urlop, bo nawet jeżeli jesteście już po tym dłuższym urlopie, to jakiś fajny w przyszłym roku na pewno się trafi.

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor.
8: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Kontrola stanu technicznego samochodu to nie tylko obowiązek, to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Stacja kontroli pojazdów Imperia Auto zaprasza na obowiązkowe przeglądy techniczne oraz na okazjonalne sprawdzenie samochodu lub konkretnych podzespołów. Gwarantujemy fachowe podejście i najnowocześniejszy sprzęt. Imperia Auto to także wielomarkowy serwis samochodowy, również aut hybrydowych. Szczecin Dębowskiego 10. imperia-auto.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
6: masz. I po reklamie.
7: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
8: Jak wygrała we flanki.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
12: 22 stopnie na termometrach, odrobina chmur i deszczu. Tak jest na razie w Szczecinie, ale docelowo temperatura ma dzisiaj wzrosnąć do 30 stopni, więc cały czas będziemy zmagać się z upałami. Jeśli chodzi o piątek, tutaj ma być bardziej rzeźko, przyjemnie do 21 stopni, przejściowe zachmurzenie i trochę słońca. W sobotę do 24 kresek na termometrach, przeważnie będzie słonecznie i upały nadejdą znowu w niedzielę, tutaj 30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
9: RMF Max.
10: RMF Max Szczecin.

I to się nazywa dobry skład. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake, Give It To Me. I to jest numer, który dobrze brzmi, no właśnie, w oryginale, na naszej antenie. Słuchajcie, RMF Max, to jest Lato na Maxa. A ja mam do Was pytanie. A w zasadzie zacznę najpierw od historii, bo jadąc wczoraj autobusem, jechał przede mną samochód, na którego tyle widziałam wszystkie trzy formy Charmandera. Charmandera, Charizarda i wiecie, jeszcze tego trzeciego. Wszystkie rozwieszone tak, jakby były taką półką, na której prezentuje się swoje zdobycze, swoje totemy. Jest to rzecz, którą się nieczęsto widzi w samochodach, nieczęsto się takie rzeczy ze sobą ma. I tutaj właśnie jestem ciekawa, co wy nietypowego, jakie dziwne gadżety, ciekawe gadżety, intrygujące gadżety wozicie w swoich samochodach. I tak się składa, że ja w zamian też gadżety wam dam. Nie wiem, czy do samochodu coś znajdziemy, ale może do samochodu też się coś znajdzie. W każdym razie gadżety RMF Max czekają na Was. A więc śmiało głosóweczki na Messengera RMF Max i jakie dziwne, ciekawe, intrygujące gadżety wozicie w swoim aucie. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że reszta słuchaczy też.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: The hits play here.
8: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęła 11, Monika Kołutowska. Słuchacie Flesza w RMF Max. Szczecin, witajcie. Pełne ręce roboty mieli ostatniej nocy strażacy w całym kraju. W sumie interweniowali prawie 600 razy w związku z burzami, które przeszły ostatniej doby nad Polską. Najwięcej zgłoszeń było w województwie łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Większość zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i gałęzi. Dziś także może być niespokojnie. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. Alert RCB dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu w 14 województwach. Będzie też gorąco. Ostrzeżenia przed upałami drugiego stopnia obejmują aż 13 województw.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Cenne szczecińskie starodruki wrócą do Książnicy Pomorskiej. Zostały znalezione w Warszawie.
2: Najstarsza z odzyskanych ksiąg pochodzi z 1571 roku. Wśród zwróconych zabytków znalazł się też słownik bibliograficzny z 1715, uznawany za cenne źródło wiedzy o dawnych uczonych i pisarzach. Eksperci potwierdzili, że wszystkie publikacje należały przed wojną do szczecińskich zbiorów publicznych.
1: Informowała Renata Pasiut. A na Jeziorze Dąbie w Szczecinie w sobotę 15 sierpnia odbędą się regaty o Puchar Prezydenta Miasta. W ramach Żagli 2026 start pierwszego wyścigu zaplanowano na godzinę 9, a uczestnicy rywalizować będą w trzech klasach jachtów do 15 metrów. Bazą regat jest Centrum Żeglarskie, a po zawodach załogi zacumują bezpłatnie w North East Marinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 sierpnia, a udział jest bezpłatny. W niedzielę zaplanowano ceremonię wręczenia nagród oraz paradę jachtów wokół wyspy Bielawa. I na koniec sport. Piłkarze Świtu Szczecin odpadli z Pucharu Polski po porażce na wyjeździe z Olimpią Grudziądz. A już za chwilę aktualna pogoda. Zostańcie z RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na razie na termometrach do 25 stopni, ale temperatura dzisiaj wzrośnie nawet do 30 kresek, więc jeśli nie lubicie upałów, to nie mam dobrych informacji pogodowych. Sporo słońca, ale też i chmur, i deszcz. Dzisiaj totalnie pogoda w kratkę, ciśnienie waha się. No i mamy piątek. Tutaj w piątek do 21 stopni, przejściowe zachmurzenie, sobota do 24, więc trochę od tych upałów odpoczniemy. W niedzielę do 30 kresek na termometrach, no i trochę deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: RMF Max.
4: Siemano, witam szanownych słuchaczy po drugiej stronie. Mam nadzieję, że jesteście liczni. Będziemy za chwilę sprawdzali, co tam wozicie w samochodach, ale zanim to się wydarzy, to kilka bangerów jeszcze wam podrzucimy. Tym konkretnym, który leci teraz, cofniemy się do pięknych mundialowych czasów. Shakira, Burna Boy, Die Die po 11.

0: zastanawiam się, ile czasu musi minąć, żebyśmy do jakiegoś numeru mogli sobie dopisać całą masę nostalgii, fajnych wspomnień, jakichś takich ciepłych myśli. Moving to the Sun to numer z tego roku, to You Girl na antenie RMF Max. I zastanawiam się, czy już we wrześniu na przykład będziemy mogli mówić, ach, to lato 2026 z tym kawałkiem, to było coś. Być może tak faktycznie będzie. Tymczasem za chwilę na antenie RMF Max usłyszycie numer, który, no, moi drodzy, już teraz z całą pewnością wiele takich nostalgicznych przypisów ma. Actually Ingrosso, More Than You Know, to już za moment, więc będzie okazja, żeby puścić wodze nostalgii i pięknych wspomnień. Zostańcie z nami.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
12: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
13: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Jak leżenie nad rzeką.
2: Jak prawdziwy spontan.
1: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: jest Lato na Maksa. Jedna z pór roku ewidentnie przez Wiktora Waligurę wyśpiewana. A ja was pytam dzisiaj, tak przy czwartku, co nietypowego, jakie śmieszne, dziwne gadżety wozicie w swoich samochodach? Bo ja ostatnio widziałam u kogoś całą wystawę wszystkich form Charmandera, czyli tego ognistego smoka z Pokemonów, jeżeli kojarzycie. No to właśnie, ktoś miał na samym tyle samochodu rozstawione, tak jakby to była jakaś, wiecie, półeczka z nagrodami, dosłownie. No, generalnie było się czym chwalić. Tymczasem zaglądamy do wozu Wojtka, który w swoim samochodzie wozi...
1: Że zawsze przy sobie wożę hamak i rolki.
0: I to mi się podoba, to się nazywa wakacyjny styl życia. Ale nagrał mi się jeszcze Daniel, który w swojej furze wozi...
2: różnego rodzaju herbaty. Jest nawet spory wybór.
0: I żeby nie było, Daniel podesłał jeszcze zdjęcie i faktycznie ma takie jednorazowe torebeczki tuż obok skrzyni biegów, wiecie, w tym miejscu, gdzie się trzyma różne takie drobiazgi. To tam wybór herbat taki, że w żadnej kawiarni tyle nie ma. Panowie, pięknie dziękuję za głosóweczki. Do was lecą gadżety RMF Max, ale jeżeli wy też coś ciekawego wozicie w swoim samochodzie, to śmiało nagrywajcie głosówki. Messenger RMF Max tutaj przyjmuje wasze wiadomości. RMF

Somber w RMF Max. My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe. Tak śpiewał przed momentem, ale mam nadzieję, że wasze ciała, umysły, no i konta przede wszystkim są gotowe na to, żeby przyjąć do siebie 15 tysięcy złotych. Takie pieniądze w Casa de Palma na was czekają, czyli w naszej zabawie, w której do zgarnięcia właśnie 15 tysięcy złotych, maszynka do popcornu Instax albo woda kokosowa. Taki zapasik do końca wakacji na pewno się przyda. Wpadajcie do naszej zabawy już teraz SMS-em z hasłem Max na numer 7327.

0: za 3,69. Mówię, że warto, bo właśnie teraz odpalę jeszcze jedną rundę bonusową i każde wasze zgłoszenie pomnożę razy 600. A co? Niech się mnoży pięknie. SMS max na numer 7327. Przypominam, 15 koło czeka. Z 15 tysiącami to już sobie można zrobić jakieś fajne wakacje, fajny remont, coś fajnego zorganizować. SMS max 7327. Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Teatr Letni w Szczecinie. 21 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak,
13: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
18: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na razie na termometrach do 25 stopni, ale temperatura dzisiaj wzrośnie nawet do 30 kresek, więc jeśli nie lubicie upałów, to nie mam dobrych informacji pogodowych. Sporo słońca, ale też i chmur, i deszcze. Dzisiaj totalnie pogoda w kratkę, ciśnienie waha się. No i mamy piątek. Tutaj w piątek do 21 stopni, przejściowe zachmurzenie, sobota do 24, więc trochę od tych upałów odpoczniemy. W niedzielę do 30 kresek na termometrach, no i trochę deszczu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
1: RMF Max.
14: RMF Max Szczecin.

Spectacular, to oczywiście Dracula, Jenny i Tame Impala na antenie RMF Max. No i te widoki spektakularne nie tylko w numerze, który usłyszeliście przed momentem, ale piękne widoki szykują nam się w trakcie baloniady w Ogrodzieńcu pod Krakowem. To jest wydarzenie, które Was oczaruje, bo jak często można zobaczyć całą masę potężnych, imponujących balonów ogrzewanych gorącym powietrzem unoszącym się ponad ruinami zamku. No słuchajcie, to będzie magiczne, magiczny weekend. 8-9 dzień sierpnia, zamek Ogrodzieniec. Tutaj nie tylko zresztą takie balony, ale też pokazy czołowych pilotów, strefa symulatorów lotu, możliwość wejścia do wnętrza balonu, no i cała masa pokazów akrobacyjnych. Piękne rzeczy na Was czekają. A jeżeli chcielibyście się takim balonem przelecieć właśnie w trakcie baloniady, to ja polecam zaglądać na rmfmax.pl. Tutaj rozdajemy Wam bilety na takie właśnie atrakcje. RMF Max. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: coś.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kontrola stanu technicznego samochodu to nie tylko obowiązek, to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Stacja kontroli pojazdów Imperia Auto zaprasza na obowiązkowe przeglądy techniczne oraz na okazjonalne sprawdzenie samochodu lub konkretnych podzespołów. Gwarantujemy fachowe podejście i najnowocześniejszy sprzęt. Imperia Auto to także wielomarkowy serwis samochodowy, również aut hybrydowych. Szczecin Dębowskiego 10. imperia-auto.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
18: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.
22: Po swojemu.
23: Na spontanie.
22: Na luzie.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
25: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
26: Minęło południe, Monika Kołutowska, słuchacie Flesza w RMF Max. Szczecin, witajcie. Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. We Fleszu RMF Max sprawdzamy, jak bilans rocznego urzędowania głowy państwa oceniają Polacy.
0: Oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
1: O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji.
2: Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
26: Z mieszkańcami Olsztyna rozmawiał Piotr Bułakowski.
25: Słuchacie RMF Max Szczecin.
26: W dniach od 10 do 11 sierpnia, w godzinach od 12 do 16 Urban Lab Szczecin zaprasza mieszkańców na dni otwarte. To okazja, by zajrzeć do Urban Labu, poznać jego działalność oraz wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozwijać Szczecin i odpowiadać na potrzeby jego mieszkańców. Mamy wakacje i szczyt sezonu weselnego, a skoro wesele, to i odwieczny dylemat. Ile włożyć do koperty, żeby nie było ani za mało, ani przesadnie dużo?
3: Byłam w swoim życiu tylko na paru ślubach, aczkolwiek uważam, że powinno się pokryć koszt talerzyka, a tak to wedle uznania. Tak jak kogoś stać, uważam, że powinno być.
16: Proszę panią, no też trzeba dać na jakiś start dobrze.
26: Z mieszkańcami Szczecina rozmawiała Beata Pieczyńska. Wkrótce może rozpocząć się drugi etap zagospodarowania punktu widokowego przy ulicy Górskiej. Do przetargu zgłosił się jeden wykonawca, który wycenił realizację inwestycji na niespełna 249 tysięcy złotych. To kwota mieszcząca się w budżecie zabezpieczonym przez miasto. Jeśli oferta zostanie zaakceptowana, w ciągu 120 dni powstaną m.in. oświetlenie, wiata rowerowa z panelami fotowoltaicznymi, stojaki dla rowerów, tablice informacyjne czy nowe nasadzenia.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina, no i okazuje się, że tutaj będziemy mieli do czynienia z upałami. Stety albo niestety, to zależy, czy lubicie. Na termometrach dzisiaj do 30 stopni. Będzie słońce, ale też deszcz, pogoda w kratkę. To chyba czas na jakąś dobrą kawę, bo ciśnienie waha się. Piątek do 21 stopni, tutaj odpoczniemy od upałów. Ma być całkiem rzeźko, przyjemnie, a temperatura umiarkowana. Sobota tutaj do 24 stopni, będzie słonecznie i przyjemnie, a w niedzielę już znowu upały.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Hity na maksa. No powiem wam, ugotowaliśmy tutaj niezłą muzyczną zupę. Na te upały powiedziałabym, że chłodnik, ale smakowity, idealnie wyważony. Trochę nostalgii, trochę hitów z aktualnej listy Hot Bands i trochę waszych ulubieńców z prywatnych playlist. Wiemy, co tam sobie gracie, wiemy, co lubicie. No w końcu od tego nas macie, tak? Natalia Kawałek, siemano, cześć, już po 12, a więc powoli, delikatnie zaczynamy czwartkowe popołudnie. Z tą myślą was zostawiam.

0: Ring My Bell w RMF Max i kluczem jest, że jak będzie wam dzwonił telefon dzisiaj po południu, to żebyście ten telefon odbierali, bo być może dzwonić będzie RMF Max, bo mamy w planach zadzwonienie do kogoś, kto wyśle do nas swoje zgłoszenie, czy to na rmfmax.pl, czy to SMS-em z hasłem Max na 7327 za 3,69, bo to jest droga, żeby zdobyć 15 tysięcy złotych, ale też inne, naprawdę fajne nagrody, maszynka do popcornu Instax, czy zapas wody kokosowej. Casa de Palma w RMF Max. Mamy dla was naprawdę sporo dobroci i nie zawahamy się ich rozdać, tak jak w tym tygodniu. Nie zawahaliśmy się zadzwonić do Dominiki, która mogła usłyszeć taką wiadomość.
1: Nie wierzę!
2: 15 tysięcy złotych!
1: Gratulacje!
0: Ania i Fiołas, absolutni mistrzowie, jeżeli chodzi o wręczanie nagród 15 tysięcy złotych, również dzisiaj mają i być może te 15 tysięcy złotych trafi na przykład do ciebie. Jeżeli to słyszysz, to jest dla ciebie sygnał, żeby się zgłosić. rmfmax.pl. Tutaj możesz wejść do naszej zabawy.
3: RMF Max. Reklama.
4: Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
6: Casa de Palma.
5: SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69
7: lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wiadomo, że nic

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, 1,55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
11: I po reklamie.
12: Na plaży z ekipą.
13: Na formę.
14: Na zdrowie.
15: Na gorąco.
14: Brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Michał Smafej, Lucky Lee w RMF Max. Zerkamy na prognozę pogody, no bo w końcu skoro jesteśmy już na moment przed dwudziomkiem, to trzeba wiedzieć, co ma się dziać w weekend i wiadomo już, że będzie zdecydowanie chłodniej, żeby nie powiedzieć, że zimno.
1: To może lepiej nie sprawdzać. Mhm. No bo wiesz, w Polsce pogoda latem to trochę taka niespodzianka jak w kalendarzu adwentowym. Nie wiesz, co czeka cię w kolejnym okienku. Większy fan.
0: Zaraz sprawdzamy prognozę i zobaczymy, co tam się kroi na dzisiaj w okolicy.
2: Reklama. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Teatr Letni w Szczecinie. 21 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl. The hits
5: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje.

0: najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Na leżąco.
12: Na słodko.
11: Na długie wieczory.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Szczecin 98,4 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
15: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj do 30 stopni. No i to nie są dobre wiadomości pogodowe, bo może już u Was wystąpić takie trochę zmęczenie tymi upałami. Dzisiaj sporo słońca, ale też i deszcz. Ma być tak parno, duszno, biometr raczej niekorzystny. Jeśli lubicie umiarkowaną pogodę, no to mam dobrą wiadomość właśnie pogodową. Jutro do 21 stopni, a w sobotę do 24, więc będziemy mieli dwa dni takiego pogodowego odpoczynku od upałów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
11: RMF Max.
0: RMF Max Szczecin.

0: Letni Mata i jego Loret de Mar w RMF Max. A czy wy wiecie, że dokładnie dzisiaj, ale 20 lat temu, Robert Kubica zadebiutował w Formule 1?
1: Wow, to 20 lat minęło, niektórzy poczuli się staro pewnie.
0: Ja tam byłam wtedy w podstawówce.
1: Ale skoro jesteśmy przy debiutach, bardzo ciekawi jesteśmy, jaki debiut zaliczyliście wy, kochani, w te wakacje tego lata.
0: Możecie już teraz nagrywać nam głosówki na Messengerze RMF Max. Autorzy tych najlepszych oczywiście zgarniają zestawy letnich gadżetów, a fajne mamy gadżety i na pewno jeszcze jest wystarczająco dużo lata, żeby je wykorzystać.
1: Może pierwszy raz posmarowaliście kremem przeciwsłonecznym łysinę, bo tak się złożyło.
0: Jest, to jest smutne.
1: Ja zadebiutowałem, bo wywołałem fizyczne zdjęcia z telefonu. Zawsze o tym zapominałem. Zrobiłem to pierwszy raz tego lata.
0: Nagrajcie, jaki mieliście debiut tego lata już teraz na Messengerze RMF Max. Mamy dla was zestawy letnich gadżetów. A to jest jeden z tych numerów, który nawet w pracy robi ludziom wakacje. Ed Sheeran i jego Azizam.

0: serca, bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie masz pomysłu na swoje okna? Znajdziesz go u nas w salonie Firan Design Anny Aniszkiewicz. Firany i zasłony najnowszych kolekcji, rolety rzymskie i karnisze. Doskonałe ceny, szyjemy na wymiar, pomiary w domu wykonujemy gratis. Salon Firan Design Anna Aniszkiewicz, ulica Welecka 2, Mierzyn.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: To pewne!

0: i po reklamie.
1: Na siebie.
2: Nad morze.
3: Na metę.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Minęła 14, Monika Kołtowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Witajcie. Nad Polskę nadciągają chmury, które przyniosą deszcz, a miejscami także grzmoty. Od 14 właśnie zaczynają obowiązywać alerty przed burzami na Mazowszu, w Łódzkiem, na Śląsku, w Małopolsce, później także na wschodniej ścianie kraju. W zdecydowanej większości regionów obowiązują także ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia. Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej pod względem PKB wynika z najnowszych danych Eurostatu. Wyprzedziliśmy m.in. Belgię, Szwecję i Austrię. W zeszłym roku polski produkt krajowy brutto wyniósł ponad 920 miliardów euro. Największą gospodarką Unii są Niemcy z PKB na poziomie blisko 4,5 biliona euro.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: Funkcjonariusze CBŚP ze Szczecina, Policji z Poznania i Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej udaremnili wprowadzenie na rynek blisko 500 000 porcji narkotyków. W Szczecinie zabezpieczono ponad 450 kilogramów środków odurzających. Na węźle Kijewo w Szczecinie zderzyła się ciężarówka z osobówką, co utrudnia zjazd z autostrady A6 w stronę centrum miasta. Wypadek wydarzył się na ulicy Zwierzynieckiej. Dodatkowo między węzłami Szczecin, Podjuchy i Klucz prowadzone są roboty drogowe. Trwa wymiana barier energochłonnych. Zajęty jest prawy oraz awaryjny pas w kierunku granicy. W RMF Max sprawdzamy, jak tam wasze nastawienie do sezonu weselnego.
7: Ja wiem, pani, tak, od każdego to zależy od sytuacji. No, talerzyki są drogie, musimy to uwzględnić. No, jeżeli zostaliśmy zaproszeni na wesele, no to najczęściej ktoś chciał nas na tym weselu i pamięta się ten moment, więc moim zdaniem przysłowie tysiak musi być. Ale wiadomo, to jest zależne od różnych czynników i tu trzeba po prostu uwzględnić, czy idzie się na wesele do brata, czy do ciotki, której się nigdy nie widziało na oczy.
6: A z mieszkańcami Szczecina rozmawiała Beata Pieczyńska.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sprawdzamy pogodę po południu, no i tutaj do 30 stopni. To nie są dobre informacje dla tych, którzy już są zmęczeni upałami. Trochę oddechu od upałów i taką umiarkowaną aurę przyniesie piątek i sobota. W piątek 21 stopni, sobota do 24. W sobotę ma być całkiem pogodnie, przyjemnie, delikatny wiatr, trochę słońca też się pojawi. To będzie dobry moment na to, żeby pozałatwiać sprawy na mieście albo wybrać się na jakiś dobry jogging po lesie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Po 14 nam się zrobiło, a w kalendarzu mamy dzień świeżego oddechu.
10: Hity nam.
9: Jakby było bez świeżego, tylko dzień oddechu, to moglibyśmy sobie zrobić wolne, prawda? Tak to 2 minuty szczotkowania tylko.
11: Jak ma być bez świeżego, to ja wolę na bezdechu. Z nami za to na pewno oddech złapiecie. W to czwartkowe popołudnie tu Anka i Fiołas.
9: To Pik i Becky G na start, a za momencik Ina, hello!

0: Brzmi lato w RMF Max, Bibi Rexa i Faithless. Ania, czy myślisz, że Dominika dzisiaj jest w pracy?
1: Dominika, która wygrała u nas 15 tysięcy we wtorek?
0: No zastanawiam się, co ona robi, bo ja tu chyba wziąłbym wolne do końca tygodnia po takiej wygranej, wiesz?
1: Słuchaj, nie wiem, co ona robi dzisiaj, ale wiem, co zrobi z 15 tysiącami. Jakbyście byli ciekawi.
2: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
1: A wy macie jakieś wydatki? Jakby co? Bo jest wciąż 15 tysięcy u nas do wzięcia dzisiaj także.
0: W kokosach czeka taka kasa i nagrody rzeczowe. Bądźcie jak Dominika dwa dni temu. Dziś wy możecie kokosa z naszej palmy strącić, wystarczy wejść do zabawy. SMS-em za 3,69 hasło Max wysyłasz na 7327.
1: Tym bardziej, że Dominika mówiła ostatni raz, już więcej nie gram. I się okazało, że wygrała. Więc teraz może kolej na ciebie. 7327. SMS o treści Max.

0: Gibbs, Ego for Money w RMF Max. Ostatni dzień lata. Ja aż się boję wymawiać w ogóle tytuł tej piosenki. Trochę bezlitosny, więc lepiej skupmy się na tym, co zrobiliście po raz pierwszy tego lata. Jaki był wasz debiut?
1: Debiut tych wakacji to...
2: Ja zadebiutowałem w górach. Pierwszy raz byłem w sumie na szlaku górskim. No i zdobyłem kościelec z kolegą, także... Myślę, że fajny debiucik.
0: No super, ja w ogóle polecam, bo też miałam okazję być. Wprawdzie tylko raz, ale jest jeszcze trochę wakacji, żebyście wy też mogli to nadrobić.
1: Mati motywuje, ja dzisiaj wdrapałem się na drugie piętro i czuję podobne zmęczenie. Jaki debiut tego lata zaliczyła z kolei Ania?
3: Mój debiut tego lata? Opalenizna tylko na lewej ręce od prowadzenia samochodu.
1: O, ładne. No, to teraz trzeba auto z Anglii kupić, żeby drugą łapkę wyrównać, jeżeli chodzi o opaleniznę.
0: Albo szofer, Ania. Naprawdę, jedno z dwóch. W każdym razie oboje wygrywacie gadżety od RMF Max, a wy, jeżeli macie jakiś debiut tego lata na swoim koncie, to nam się nim pochwalcie w głosówkach na Messengerze RMF Max.
1: Messenger RMF Max. Tu nagrywacie głosówki.
0: Max. A teraz słuchaj tego, słuchaj tego. Wiesz, co to jest?
1: No, bausa, no.
0: No nie, nie, nie. To jest teraz sygnał, że czas na małą kaweczkę i 5 minut przerwy w pracy.

0: kraju zostaniesz lekarzem, niż się do niego dostaniesz. RMF Max.
1: No do niektórych lekarzy też się trzeba umawiać na 4 lata wcześniej, więc warto już zacząć w liceum.
0: Męskie granie.
2: Ja się staram.

0: ciężko go nie lubić. Sombr w RMF Max. Za to wszyscy jak jeden mąż nienawidzimy, gdy nasza aplikacja do pogody w telefonie się myli. A specy tłumaczą, dlaczego tak jest.
1: Słuchajcie, dlaczego?
0: Apki w telefonie korzystają z darmowych amerykańskich danych, które aktualizowane są 2 razy dziennie, więc prognoza, na którą patrzymy, zazwyczaj ma kilkanaście godzin.
1: Dlatego warto słuchać prognozy i za chwileczkę będzie taka u nas, zostańcie koniecznie. I to będzie taka fresh dla naszej okolicy, a nie tam jakaś z Ameryki.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Co tam słychać w pogodzie dla Szczecina po południu? No informacje pogodowe są takie sobie. Jeśli nie lubicie upałów i jesteście tym zmęczeni, no to do 30 stopni dzisiaj jeszcze. Cały czas utrzymują się upały, 30 stopni, słońce, raz deszcz, raz chmury, a raz parno i duszno. I tak to wygląda przy czwartku. W piątek ma być już nieco lżej. Jeśli macie ochotę odpocząć od upałów, to jutro do 21 stopni będzie trochę słońca i tak umiarkowanie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Szczecin.

0: i Kukon za nami w RMF Max, a dzisiaj mamy 20 lat, jak Robert Kubica miał swój debiut w Formule 1, więc was pytamy, jaki wy debiut zaliczyliście tych wakacji? Trochę z Robertem się łączy głosówka od Dori.
1: Mój debiut w te wakacje, no to pierwszy mandat, odkąd mam prawo jazdy, a mam je już 14 lat.
0: Czyli blisko, blisko, prawie tak jak Robert, prawda, jeździ, no.
2: Już wolałbym dostać to parę lat wcześniej, przynajmniej wymiar kary byłby mniejszy.
0: Krzysiek też nam nagrał głosówkę.
2: O, to jest debiut!
3: Mój debiut? Pierwszy raz w życiu ugryzł mnie koń.
2: No i to jest się czym chwalić!
4: RMF Max.
0: Ja wiem, że to straszne, ale pierwszy raz czasami musi boleć, no.
2: Pierwsze konie za płoty. Dla wszystkich gadżety, a to Katy Perry.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: serca, bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Kontrola stanu technicznego samochodu to nie tylko obowiązek, to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Stacja kontroli pojazdów Imperia Auto zaprasza na obowiązkowe przeglądy techniczne oraz na okazjonalne sprawdzenie samochodu lub konkretnych podzespołów. Gwarantujemy fachowe podejście i najnowocześniejszy sprzęt. Imperia Auto to także wielomarkowy serwis samochodowy, również aut hybrydowych. Szczecin Dębowskiego 10. Imperia-auto.pl.
10: To pewne,

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
3: Najnowsze informacje w RMF Max już teraz na zegarach 16. Anka Kiemystowicz, zapraszam na Flash. Aktualna sytuacja na drogach. Na początek kierowcy w województwie świętokrzyskim mogą spodziewać się utrudnień na trasie Opatów-Kielce. Na krajowej 74 w pobliżu miejscowości Łagów droga jest zablokowana. Przestoje też na krajowej 12 na Mazowszu. Droga zablokowana w pobliżu miejscowości Wawrzyszów na trasie Opoczno-Radom. Warunki na drogach mogą utrudniać burze, które pojawiły się już nad Polską. Intensywne opady deszczu, między innymi nad północnym wschodem kraju. Przypomnijmy krótko, burze mogą pojawić się w większości regionów, z wyjątkiem północnego zachodu. Najpóźniej mają dotrzeć na Podkarpacie. Tam alerty IMGW będą obowiązywały najdłużej, bo do jutra, do 10 rano.
4: To jest RMF Max.
3: A teraz najnowsze informacje prosto z Senatu. Nie ma zgody na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. To oznacza, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. Poza tym Senat drugi raz odrzucił pomysł referendum o unijnej polityce klimatycznej. Uwaga na maile o zwrocie podatku. Ministerstwo Finansów ostrzega, że oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. W mailu z informacją o tym, że mamy nadpłatę i możemy odebrać pieniądze, oczywiście musimy kliknąć w link, a potem już tradycyjnie numer konta, potwierdzenie tożsamości i w ten sposób możemy stracić pieniądze i dane. W popołudniowym fleszu wracamy do cen na stacjach benzynowych. To dziś ponad 8,20 za litr diesla i średnio 7,50 za 95.
5: Bardzo mnie to przeraża. Trzymam to bardzo, bardzo to. Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach.
6: Mniej pan jeździ?
5: Tak, zdecydowanie mniej. Ostatnio jak była ta ustawa CPN, ceny paliwa niżej, naprawdę to pomagało przeciętnemu Polakowi.
6: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić.
3: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Krasuń.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Jeszcze dzisiaj cieszymy się z tego gorąca, z upałów. No chyba, że nie lubicie upałów i jesteście tym już zmęczeni. No to dobre informacje pogodowe są takie, że jutro 21 stopni na termometrach. Ma być słonecznie, no ale aura ma być już taka chłodniejsza, ma być bardziej umiarkowanie. I tak umiarkowanie też ma być w sobotę tutaj na termometrach do 24 stopni. Będzie słonecznie, przyjemnie, będzie można pójść na rower, pobiegać, no i przy tym się nie upocicie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Co na obiad dzisiaj? Co na obiad? To jest ten moment, żeby ostatecznie ustalić.
10: Gramy hity na maksa.
11: To zostawiamy po waszej stronie. My dbamy o deser. Kokosowy. W tej godzinie będzie na pewno. A w kokosach nawet kasa. 15 tysięcy do wzięcia.
9: I cała masa hitów. Anka i Fiołas. Cześć po 16. RMF
11: Max. Warto być z nami, bo zaraz zdradzimy wam, jak łatwo można wpaść na egzaminie, korzystając z AI-a.
9: Kampania wrześniowa przed niektórymi. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

0: Shakira i Daj Daj w RMF Max. No dajesz fiałas, bo tu się ludzie doczekać nie mogą. Jak na egzaminie można poznać, że ktoś odpowiadał za pomocą AI?
1: No to jest dość zabawne, ale zaraz wrzesień i wszyscy będziecie może mieli z tym problem. Profesor w Stanach Zjednoczonych umieścił w instrukcji, w jednym z pytań, napisaną białą czcionką informację dla AI-a właśnie, by umieścił w wyplutej odpowiedzi coś o Madagaskarze.
0: Że jeżeli ktoś użyje AI do odpowiedzi, to
1: ma
0: wtedy
1: się
0: ten
1: tam pojawić coś o Madagaskarze
0: wplecie w odpowiedź.
1: I to będzie znak, że odpowiedź była wytworzona AI-em. Okazało się, że w 32 na 35 prac był Madagaskar, a pytanie dotyczyło zupełnie czegoś innego.
0: Ale najlepsze jest to, co było tam o tym Madagaskarze? Tam były jakieś kompletne bzdury.
1: No nikt tego nie przeczytał. Zrobił kopiuj i wklej i tyle.
0: No, ale wiesz, bo jak przeczytasz, to jeszcze istnieje ryzyko, że zapamiętasz. A chyba tym ludziom nie o to chodzi w studiach.
1: W końcu zalicz, zdaj, zapomnij.
0: No, słynna zasada ZZZ.
1: Pasuje. To Alef Arben w RMF Max.

0: Tego numeru cicho słuchać się nie da. Hurzali jego Moving to the Sun w RMF Max. Za to o tym głośno w necie. Włoch wyrzucił kupon zwycięski na loterii do śmieci. No. I sortownia śmieci poruszyła niebo i ziemię. Przeszukała tony odpadów, zlokalizowała śmieciarkę, do której jego worek wleciał. I odnaleźli ten kupon, wyobraźcie sobie.
1: Brawo.
0: Ja mam nadzieję, że on się podzielił zwycięską kasą z pracownikami sortowni.
1: No, na szczęście nie liczymy na to, że wy też w razie czego będziecie mieli takie znajomości. Po prostu u nas nie giną takie kupony, bo tutaj wystarczy odebrać telefon.
0: I już zaraz rozdawać będziemy kasę.
1: Finał zabawy, Casa de Palma, 15 000 zł do wzięcia. To już za chwilkę, a wcześniej jeszcze Dub Dogs.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest piękne lato, słuchajcie, bo to jest pierwsze lato, w trakcie którego można podważyć tę teorię, że pieniądze nie rosną na drzewach. No jak nie? No przepraszam bardzo, no z naszej palmy może spaść nawet 15 tysięcy złotych.
2: Albo nagrody rzeczowe. Zobaczymy, komu dzisiaj przyjdzie wybierać palmę, z której kokosa będziemy starali się strącić. Wybraliśmy numer.
3: Halo.
2: O, halo, cześć, tu Radio RMF Max się kłania. Anka Fiołas z tej strony, witamy w zabawie. Casa de Palma.
1: Dzień dobrek, jak masz na imię? Cześć.
3: Artur.
1: Arturze, cześć. Podziwiam refleks od razu po pierwszym sygnale. Ty czekałeś na nasz telefon? Gdzie jesteś? Co robisz?
3: Rozmawiałem z moją koleżanką właśnie i coś mi tak przyszło do głowy, że możecie dzwonić.
2: Koleżanka poszła w odstawkę. Cieszymy się, że jesteśmy ważniejsi. Artur, słuchaj, bo mamy tutaj palmy, a na tych palmach wiszą kokosy. W każdym kokosie jest jakaś nagroda. Są rzeczowe nagrody, takie jak maszyny do popcornu czy aparaty Instax, ale są też i duże pieniądze. I przekonaliśmy się o tym w tym tygodniu, bo Domi już wyciągnęła 15 tysięcy złotych i ty masz dokładnie taką samą szansę na tę kasę.
1: Czy wiesz, co teraz ma się wydarzyć?
3: Wiem, co się wydarzy teraz.
1: No.
3: Będę pewnie coś wybierał.
1: No dokładnie, no wybierasz po prostu, do której palmy biegnie dzisiaj Fiołas i z której ma dla ciebie strącić kokosa. A co w nim będzie, to się zaraz okaże.
2: Która palma cię interesuje? Z której kokosa strącamy? Od 1 do 26.
3: Od 1 do 26. Trzeba wybrać palmę, kokosa, tak?
1: Tak.
2: Tak jest.
4: Od 1 do 26.
2: Tam są równania w głowie, Ania. Nie poganiaj, nie poganiaj.
1: Przepraszam, skup się.
3: No nie ma zasady, albo się trafi, albo się nie trafi, niech będzie.
2: Tam są równania w głowie, Ania. Nie poganiaj, nie poganiaj.
1: Przepraszam, skup się.
3: No nie ma zasady, albo się trafi, albo

0: Tak, Artur, dzisiaj jest twoja.
1: Co zaskoczenie. Jak się czujesz z tą wygraną? Artur!
2: Za nie mówiłem.
1: No właśnie, słyszę. Widzę to tak. Twoi znajomi, albo najlepiej ta koleżanka, z którą przed chwilą rozmawiałeś, maszyna do popcornu, wspaniały film, klimatyzowane pomieszczenie. To jest dobra opcja na ten weekend. Artur, gratulujemy ci serdecznie. No i przede wszystkim mówimy, graj dalej, grajcie dalej, 15 tysięcy złotych. Jutro może wam jeszcze spaść z palmy do waszego portfela. rmfmax.pl, tutaj znajdziecie szczegóły i losy.
3: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Śnią wam się też takie kokosy? To już teraz wskoczcie na rmfmax.pl, bo tam można złapać losy do naszej zabawy na jutro.
4: Dreams come true. To u nas Taylor Swift. I heard

0: taki światowy letniaczek, można powiedzieć, David Guetta i Bibi Rexa. A jeszcze dzisiaj w RMF Max będziecie mogli usłyszeć świeżutki polski letniaczek, który będzie z projektu Enklawa. Pogwarzymy, taki tytuł.
1: Sokół w roli głównej. Warto być z RMF Max po południu, wieczorem i z nami jutro po 13, bo jutro wracamy do Was, Anka i Fiołas.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj, trzymajcie się.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy Jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilar kołkosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Poranna kawa z widokiem na Odrę? Wieczorny spacer po Łasztowni? A pomiędzy nimi życie w centrum Szczecina. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana. Teraz na wybrane mieszkania w obu inwestycjach czekają atrakcyjne rabaty, a w Heiki City możesz zyskać nawet 100 tysięcy złotych. Poznaj dwie wyjątkowe inwestycje i wybierz adres dopasowany do siebie. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów w Auchan.
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online. I po reklamie.
2: Jeszcze dzisiaj cieszymy się z tego gorąca z upałów, no chyba, że nie lubicie upałów i jesteście tym już zmęczeni, no to dobre informacje pogodowe są takie, że jutro 21 stopni na termometrach, ma być słonecznie, no ale aura ma być już taka chłodniejsza, ma być bardziej umiarkowanie. I tak umiarkowanie też ma być w sobotę, tutaj na termometrach do 24 stopni, będzie słonecznie, przyjemnie, będzie można pójść na rower, pobiegać, no i przy tym się nie upocicie.
3: RMF Max. RMF Max Szczecin.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Teatr Letni w Szczecinie. 21 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekkogazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
8: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: O 17 na antenie RMF Max, czas na nowy flash. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Dziś mija równo rok od zaprzysiężenia prezydenta. Karol Nawrocki w tym czasie zawetował ponad 40 ustaw.
2: Karol Nawrocki jest prezydentem od roku, a już ma na swoim koncie więcej zawetowanych ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, a przecież każdy z nich był głową państwa przez dekadę. Dla równowagi powiedzmy też o podpisanych ustawach. W ciągu ostatniego roku Karol Nawrocki zaakceptował ponad 230 ustaw, które opuściły Sejm i Senat.
1: Podsumował Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz przenosimy się za zachodnią granicę. Niemieckie media podają nowe informacje w sprawie incydentu z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto drona, był załadowany amunicją wojskową. Miała zostać przywieziona z Francji do Lipska niedługo wcześniej, a wybuchowi miało zapobiec to, że z przymocowanego do drona pakietu oderwał się zapalnik. Szef MSW Niemiec ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw. Mamy kolejne ostrzeżenie przed oszustami. Próbują nas naciągnąć nie tylko mailami o zwrocie podatku. Pojawiają się też fałszywe bilety na koncerty i festiwale. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega, że oszuści podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedaży biletów. Eksperci radzą dokładnie sprawdzać adresy stron, a przed zatwierdzeniem płatności warto zwrócić uwagę na odbiorcę przelewu. Na koniec jeszcze poligon w krakowskim Pasterniku, a tam wakacje z wojskiem.
3: Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trwa 27 dni. Zakończony jest przysięgą wojskową. Elewi przez te 27 dni poznają maksymalną ilość wiedzy wojskowej oraz szkolą się z zakresu wojskowości.
4: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
1: Na wakacjach z wojskiem był Maciej Sołtys. A u nas już teraz czas na prognozę pogody.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sprawdzamy, co tam słychać w pogodzie. Na termometrach dzisiaj zobaczymy jeszcze 30 stopni. Jest cały czas szansa na przelotne opady deszczu, więc jeśli po południu albo pod wieczór gdzieś się wybieracie w Szczecinie, to warto zabrać tak asekuracyjnie ze sobą parasolkę. Jutro ma być już nieco lżej, do 21 stopni, trochę słońca, odrobina chmur na niebie, raczej bez opadów deszczu. W sobotę do 24 kresek na termometrach i to ma być piękny, umiarkowany i słoneczny dzień.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
8: Dzień dobry, 3 minuty po godzinie 17. Nie wiem, czy wiesz, Michałku, ale jeszcze tylko godzina i będziemy tu jeszcze tylko 2 godziny.
9: Ale to my to w ogóle nie jesteśmy tu istotni. Najważniejsze tak... jest to, ile ludzie z nami zostaną, a mam nadzieję, że długo, bo tu dużo bęgerów zaplanowaliśmy na dzisiaj.
8: Tak jest. Do 20 kanał nadawczy w RMF Max, Justyna Borycka.
9: Michał Siwek, a to DJ... Właśnie Goja czy Godża, bo w końcu się nigdy nie ustaliłem.
8: Ważne, że jest Jason Derulo, ale on to się sam za chwilę przedstawi.
9: A to prawda akurat.

0: pogwizdajcie sobie. Moves Like Jagger to RMF Max i takie hity lubimy przypomnieć w tym radiu, bo to jest...
1: To jest fajny klasyczek, no.
0: To jest fajny klasyczek.
1: Jak na przykład na wesele jedziecie w ten weekend, to ten numer może się pojawić, więc tekst można sobie poćwiczyć. A czemu nie?
0: Czy to jest ten moment?
1: Tak.
0: No to stop.
1: O czym teraz myślisz? Daj znać. Na Messengerze RMF Max możesz napisać, możesz nagrać głosówkę, ale daj znać, o czym myślisz, bo jeszcze wakacje trwają, a my jeszcze wysyłamy was do parku rozrywki w Zatorze. 4 bilety do zgarnięcia.
0: Tylko uczciwie. O czym myśleliście w momencie, kiedy padło stop i bez oszukiwania, bo zawsze jakaś taka myśl, która gdzieś z tyłu głowy się tli, może trochę zaskoczyć, kiedy się tak naprawdę zastanowisz, co w tej głowie ci się działo w tym momencie.
1: Dokładnie, a my już mamy radar, bo my czytamy tych waszych myśli dużo dziennie i wiemy, które są te prawdziwe.
0: Messenger RMF Max. Czekamy na zalew waszych wymyśli.

0: 20 po 17, a do głośników zawitał Dawid Podsiadło. Witamy serdecznie i żegnamy serdecznie jednocześnie, ponieważ już go nie ma. Ale są kapibary. W sercu naszym.
1: Lubię kapibary.
0: Są również w parlamencie brazylijskim, bo tam wtargnęły ostatnio. Takie zdjęcia obiegły cały świat, takie wideo. Kapibary po prostu sobie tak weszły i zaczęły zwiedzać parlament brazylijski.
1: Niesamowite. Tak. Zobacz, mówią, że AI kiedyś będzie nami rządzić, ale wolałabym, żeby jednak były to kapibary.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ale ta Rihanna ma po prostu parę w głosie, to jest to. Taka para, w sensie, że siła, nie że para, bo gorąco jest.
1: No tak, bo taką parę to też mamy u nas. Są też takie pary złożone z drużyn, które walczą o awans do europejskich pucharów. I Jaga gra z Rangersami, 2-1 wygrywa. Lech z Klaksvik 0-0, a Raków z Kamarbi 0-0.
0: No to jak chcecie być na bieżąco, to sprawdźcie jeszcze, co się będzie działo w pogodzie za chwilę. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Noc w Szczecinie i okolicach pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Termometry mogą zjechać nawet do 11 stopni, ale to lokalnie, a przeważnie więcej. Piątek w pakiecie z promieniami słońca i temperaturą do 23 stopni. Wiatr z zachodu trochę się popisze, ale bez przesady. Fryzury raczej nie zrujnuje. Deszczu brak, ciśnienie i biometr w trybie pozytywnym zarówno w dzień, jak i w nocy. Pogoda jak z folderu, można planować grilla. Niestety upały już na horyzoncie.

0: U Alexa Warrena chyba dobra impreza tam, słyszę w tle.
1: No, no, zaprosił nas na Passengerze. Piosenka pod tytułem Passenger, to taki głupi żart.
0: Fajny, podoba mi się, głupi. Spoko jest.
1: Tak? No. No dobra. A dobrze, że koniec, bo takie żarty to nic dobrego już nie zwiastują. Zaraz graba i Hobbens Extra.
0: Teraz też sprawdzimy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie, a my słyszymy się niebawem. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Pa.
2: AI. Ogrodowy weekend w Szczecinie. W piątek DJ Twister rozkręca imprezę. W sobotę za konsoletą DJ Noi Pan Paweł. Ogrody Śródmieście mają przepis na bezsenność. Sobota w hali Odra to trzecia bitwa o paprykarz szczeciński. Hip-hop, freestyle i paprykarz. Może ktoś wyrapuje przepis na sukces. Ale jedno jest pewne, warto sprawdzić, bo może będzie okazja zobaczyć przyszłą gwiazdę. Jarmark szczeciński na Jasnych Błoniach rusza 7 sierpnia. Miały być pamiątki, a wrócisz z dodatkowym kilogramem. Od piątku 14 sierpnia do niedzieli żaglowce z Niemiec, Holandii, Skandynawii i Polski zacumują przy szczecińskich nabrzeżach. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Ira i Dawid Kwiatkowski, kabaret Smile już 21 sierpnia w Szczecinie. Panowie na szczęście nas nie omijają, bo są w dobrej formie. A Poznań od 13 do 15 sierpnia zamienia się w Bittersweet Festival. Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora. A to tylko część artystów, może warto zaplanować wycieczkę. Słuchacie RMF Max Szczecin.
3: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Cześć, to ja, wasz odkrywca skarbów muzycznych oczywiście, no i dzisiaj wykopałem nowość od PZ-a. Będzie premierowo jeszcze w tej godzinie. Przemek Grabowski z wami na wakacjach w RMF Max. Sprawdzamy dziesiątkę letnich hiciorów. Będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Bibi Rexa i David Guetta. Znów razem w numerze Sergeos.
0: RMF Max 10. Numer 10.

0: Mamy dla was nowości i jest kolejny numer, który trzeba obowiązkowo dodać do playlisty na wakacje. To Josh Baker. Jego mega hit Your My Place czeka na wasze wakacyjne głosy na rmfmax.pl. Może jutro. Na starcie weekendu będzie już wśród najlepszych. A na 9 dzisiaj mistrz Melancholy. To Somber wraca w numerze My Body Isn't Ready.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. 9.

Salzburg, piękne miasto w Austrii i tam sobie mieszka ten koleżka. To Birmeo, nasza kolejna taneczna nowość, jego Fly High. Teraz Alesso, który ostatnio spędzał czas we Włoszech, już chyba skończył swój miesiąc miodowy, tak, Alesso powiedział tak, a na weselu nad jeziorem Como były gwiazdy, może nawet One Republic z całą ekipą. Tutaj Alesso i One Republic, ich In Your Eyes czekają na wasze głosy teraz. Nowość w RMF Max.

0: na Before i w ogóle na każde wakacyjne party. Disco klasyk w nowej wersji, Ring My Bell, zrobił to Aicz. To 7 dzisiaj na liście Hot Bands. A co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać, bo będziemy mieszać od 21. Zapraszam wszystkich na Max Party. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę męskie granie i soczyste house wróci na liście Hot Bands Sony Fodera.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: RMF Max, znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
12: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
11: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
12: Przykłady?
11: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
12: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
11: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
12: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
13: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
14: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Czy ktoś szuka może ogrodnika, no to można do niego zadzwonić, może będzie miał trochę wolnego czasu. Ogród to jego druga miłość, a pierwsza to oczywiście muzyka. Kiedyś hip-hop i rapsy, dzisiaj house'y. Sony Fodera zaskakuje w numerze Let Me Be In Your Arms. Tylko dlaczego tak długo musi czekać na swój debiut w zestawieniu? Może uda się właśnie jutro, głosujecie na rmfmax.pl. Za to swoje miejsce ma Kid Laroi. Otwiera pierwszą piątkę gościnnie Kalani, Girls.
1: Numer 5.

Idealny kawałek na złotą godzinę, gdy zachodzi pięknie słońce. No takie momenty jeszcze przed nami. Wiz the MC po sukcesie Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love wraca w numerze Falling Stars i czeka na wasze głosy. Przed nami nowa jedynka, no i obiecana premiera od PZ-a, słuchajcie. Bez nas nie zaczną. PZ przed wami, a pierwszą trójkę otwiera Axwell, coraz wyżej, coraz bliżej jedynki. Jego Whatever Turns You On. RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

0: pracy zaczną.
1: Pozamiatał, tak mi się wydaje. Pozamiatał czy nie? Chyba tak. PZ, nasza premiera tego tygodnia. Bez nas nie zaczną. I oczywiście bez was nie będzie miał szybkiego debiutu w zestawieniu rmfmax.pl. Na trzecim w czwartek Axwell i jego roztańczone Whatever Turns You On. Na drugim Hurzel i Ultra na T, Moving to the Sun. Kogo tutaj brakuje w tej układance? Na miejsce pierwsze listy Hot Bands wraca Lumix, najszybszy numer w zestawieniu dzisiaj. Nowa jedynka Self Aware.
2: RMFMAX
3: One.
2: Numer

0: Moc i więcej takiej energii już za kilka minut. Startujemy Max Party, Lumix, jego Safałe. To nowa jedynka listy Hop Bands. Zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Weekend w Szczecinie. W piątek imprezę rozkręca DJ Twister, a w sobotę stery przejmuje DJ No i Pan Paweł w Ogrodach Śródmieście. Sobota w hali Odra to trzecia bitwa o paprykarz szczeciński. Hip-hop i freestyle zawsze w parze. Jeśli ktoś wyrapuje przepis na sukces, to tylko tam. Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach startuje 7 sierpnia. Miały być pamiątki, a wrócisz z pamiątkowym brzuchem. Tyle tam jedzenia. Od 14 do 16 sierpnia Szczecin zamienia się w port marzeń. Żaglowce z Europy, koncerty Oskara Cymsa, Iry i Dawida Kwiatkowskiego. Kabaret Smile rozśmieszy Szczecin już 21 sierpnia. Chłopaki wciąż w formie, więc szykujcie się na salwy śmiechu. Na ekranach Psi Patrol i Dinozaury, a dla odważnych horror Iceman. A jeśli masz ochotę na muzyczną wycieczkę, Poznań od 13 do 15 sierpnia i Bittersweet Festival. Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowid.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
21: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
23: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
24: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Idealnie nam to tutaj wleciało na starcie wieczoru z RMF Max. To Kygo i jego Save My Love. Witajcie po 21 na wakacjach, na imprezie, na Max Party. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Mamy nowości, mamy też klasyki. Tutaj Eryk Prydz, który lata temu wybił się przy remiksie Call On Me. Później nie chciał się tak trochę przyznawać do tego kawałka, ale teraz już wraca coraz częściej w trakcie swoich setów do tej produkcji. Zróbcie głośniej.

I ciekawe, jak tam pójdą nowe biznesy. Britney Spears tutaj i jej womanizer. Britney chciałaby teraz sprzedawać pachnące świece i mydełka. Chcielibyście się tak namydlić takim mydełkiem. Chciałbym cię mydlić mydełkiem Britney Spears. Zostańcie z RMF Max w naszym kolejnym secie. Łysy na imprezie. Wróci Pitbull, będzie też świeży beat od White'a.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: I po reklamie.

Ania Dąbrowska, ale w jakim fajnym remiksie. Zrobił to DJ Gromi, który jak nie miksuje, nie występuje, to pewnie też czasami wsiada na rower. A wiecie, że wakacje rowerowe wciąż zyskują na popularności, bo pozwalają zobaczyć miejsca niedostępne dla samochodów. Polecam. Jest piękny świat poza drogami i autostradami. No to dla wszystkich, których bolą nogi i tylna część ciała po dzisiejszych szaleństwach, na rowerze Kaigo w naszym kolejnym secie w RMF Max.

Repeat it. Tak pięknie na wakacjach. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przygotujmy się na chwilową, dłuższą nieco nieobecność Eda Sheerana, bo po ostatniej trasie, po wielu sukcesach dookoła świata, Ed Sheeran postanowił odetchnąć. Trochę się odciąć od tego całego szaleństwa i spędzić trochę więcej czasu z rodziną, ale na pewno jeszcze wróci i będzie zaskakiwał. Teraz w RMF Max Miley Cyrus w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, Flowers, no i za chwilę nasza jedynka listy Hot Bands, Lumix i Self Aware.

0: daj mi znać.
1: Piękny Cymsu zamyka nasz kolejny set w Max Party. Odwiedził ostatnio RMF Max. Co szykuje na najbliższe dni, tygodnie? Sprawdzicie na naszym Instagramie. Oskar Cyms był tu niedługo, a teraz mega petarda tego lata. Alan Walker też nie może się doczekać powrotu. Gdzie? No do nas, do Polski, bo przyznał, że jego występ w Łodzi był jednym z najlepszych i najgłośniejszych w trakcie ostatniej transy. A tutaj też jest głośno. Alan Walker i Ava Max, kolejna nowość. Fate.

Kiedyś grupa Ramone, później zaśpiewała to Anna na Club. Niezapomniany hicior, Supergirl i jeszcze w remiksie DJ-a Antonio. Witajcie w czwartek po 23. Jesteśmy na wakacjach, jesteście na imprezie razem z nami. Przemek Grabowski, DJ Sopran i kolejna nowość, taki viral z Niemiec. No to posłuchajmy, co ich tam kręci i kto ich kręci. To Kitsch Creek i Blumengarten i Shirin David i jeszcze Skepta w numerze Good Genug. To kawałek, który trafia do listy Hopbency. Czeka na wasze głosy.

Na szeroką wodę to nasza Roxy i Faust wieczorowo w RMF Max. Nie wiem, czy u was widać niebo, czy akurat pojawiło się trochę chmur i może pada, może burze, ale RMF Max przypomina, że to właśnie w sierpniu przypada maksimum roju Perseidów, jednego z najbardziej efektownych deszczów meteorów w roku. Po prostu takie, wiecie, no spadające gwiazdy. A jak spada, trzeba pomyśleć o życzenie, niech się spełni. Denzel otwiera nasz kolejny set w trakcie patrzenia w niebo. Pump it up. Don't you know, pump it up. No wszyscy to chyba znają.

Daj, daj, Shakira i Burna Boy, hit tych wakacji w RMF Max. Teraz Alok, który zrobił numer z Jennifer Lopez. Wiecie, jak zaczynała Jennifer? Jako tancerka, dlatego ma te kocie ruchy i czuje oczywiście beat. No i była pierwszą latynoską aktorką, która zarobiła ponad $1 000 000 za rolę filmową. Tańczy, występuje i śpiewa. Tu

0: się, to wszędzie jest tłok.
1: Dawno tutaj nie było Taco Nofide. Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi. Dziękujemy za dzisiejsze Max Party. Wracamy do was jutro, otwieramy weekend kolejny na wakacjach. Jeszcze nam tego czasu zostało. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać, także SMS-owo na 3001. Może coś jutro wmiksujemy. Będą nowości, będą klasyki. Życzymy wam kolorowych snów. Przemek Grabowski i DJ Sopran. Do jutra, cześć!

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić tost na koniec. To już

0: lato na maksa.
1: Noc bywa biedna, kiedy wspomnień no.
0: Lato na maksa.